akamitungise na jiposo ataliwaye na zinzoto atasoma zimaloba ekotelema liboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyonso baye bakuzunga nsima po Yesu akanga nguya na ilivelo soki otelemi kati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soki omoni lokola moye ya kolekeza te ntima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga haleluya.